siedzisz w tym mroku i pewnie myślisz, że świat jest logiczny, a tymczasem w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, mimo że był tylko animacją nałożoną na aktora w lateksowej masce. Ten cyfrowy byt zwiastował przyszłość, w której sztuczne twarze będą nas pouczać, jak żyć, a ludzie łykali to jak świeże bułeczki, bo wyglądało to na szczyt technologii, choć z perspektywy czasu przypomina bardziej senny koszmar z taniego horroru klasy B. Nightmare lubi takie absurdy, w których technologia udaje człowieka, a człowiek zaczyna za nią tęsknić, co w X-Vibe przyprawia nas o lekki dreszcz na karku. Teraz The Neighborhood i Sweater Weather w X-Vibe.

Słuchaj, Bogusław z Rzymu tutaj. Jakoś tak mnie naszło przy sprzątaniu gratów po ostatniej trasie, że muszę usłyszeć ten numer. No wiesz, Overpass Graffiti od Ed Sheeran w Radio X Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

W roku 1988 twórcy filmu Zabójcza lalka wpadli na genialny pomysł promocji i wysłali aktora przebranego za Chuckiego do przedszkoli, co oczywiście skończyło się traumą pokoleniową. Dzieciaki do dziś budzą się z krzykiem przez plastikowe oczy w X-Vibe. Teraz czas na Ira i utwór Wiara. Niech ten beat utuli twoje lęki w radiu X-Vibe.

zegary znowu zwariowały, a ty siedzisz tu ze mną w czasie audycji w X-Vibe, bo przecież nic tak nie poprawia humoru, jak świadomość, że w 1986 roku podczas premiery filmu Poltergeist 2, część druga, ekipa techniczna odkryła, że użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było po prostu taniej niż kupować plastikowe atrapy. Co za oszczędność godna największych szaleńców w historii kina. Ale spokojnie, nikt nie ucierpiał poza godnością aktorów, którzy musieli grać wśród autentycznych trupów w imię wielkiego bitu i kinowej magii, która zawsze ma w sobie odrobinę cmentornego chłodu. Właśnie ten mroczny rytm wprowadzi cię w stan lekkiego niepokoju. Teraz DJ Khaled, Rihanna oraz Bryson Tiller i Wild Thoughts

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Słuchaj, Bogusław z Rzymu tutaj. Jakoś tak mnie naszło przy sprzątaniu gratów po ostatniej trasie, że muszę usłyszeć ten numer. No wiesz, Overpass Graffiti od Ed Sheeran w Radio X Vibe.

szef znowu chce feedbacku na callu, załóż słuchawki, włącz X-Vibe. Przynajmniej jeden głos w twojej głowie będzie miał sens.

Znowu tu jesteś i w zasadzie nie wiem, czy ci gratulować, czy współczuć, patrząc na to, co się dzieje za oknem. A skoro już tkwisz w tej ciemności, to wiedz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago i do dzisiaj nikt nie wie, kto to zrobił, bo facet w gumowej masce po prostu wygłaszał bełkotliwe monologi przerywane dziwnymi dźwiękami, co jest szczytem absurdu w czasach przed internetem, kiedy ludzie bali się tylko tego, że antena od telewizora nie łapie sygnału, a nie, że ktoś przejmie ich mózgi przez ekran. Więc ciesz się, że u nas w X-Vibe leci tylko muzyka, a nie przerywany sygnał. Teraz Peter Fox oraz Ines i Zukąt Pink w X-Vibe.

znowu nie możesz spać, więc pewnie zastanawiasz się, po co w ogóle trzymać w domu przedmioty, które chcą cię wykończyć. A historia z 1982 roku tylko to potwierdza, bo wtedy to właśnie na rynek trafił Ferbi, czyli mały pluszowy stwór, który brzmiał jak opętany, a amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego zakazała wnoszenia go do swoich biur, bojąc się, że zabawka nagrywa tajne rozmowy i uczy się języka. Co w sumie było dość uroczą paranoją, biorąc pod uwagę, że te demony miały tendencję do włączania się same w środku nocy, żeby bełkotać coś w swoim języku, co brzmiało jak klątwa rzucona na twoją lodówkę. Więc teraz w X-Vibe leci Edyta Bartosiewicz i jej opowieść. Bo w sumie każdy z nas ma w szafie jakiegoś cyfrowego trupa, który tylko czeka, aż zgaśnie światło. A teraz Edyta Bartosiewicz i opowieść w X-Vibe.

roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do wydawania dźwięków kosmity charczenia umierającego Shopa Pratcha zmieszanego z mlaskaniem żony reżysera, co brzmi jak przepis na idealny nightmarek. Ale hej, w X-Vibe przynajmniej nie musisz tego słuchać w pełnym skupieniu, więc odpuść sobie ten niepokój i daj się ponieść Dean Lewis w How Do I Say Goodbye w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Znowu tu jesteś, choć przysiągłbyś, że w tym stanie świadomości twoje zmysły powinny już dawno przejść w tryb uśpienia. Ale najwyraźniej masz ochotę na małą dawkę absurdu. Więc wpadnij w objęcia Nightmarek, gdzie rzeczywistość wygina się jak tani plastik. Pamiętasz rok 1993, kiedy to firma Nintendo wpadła na genialny pomysł wypuszczenia na rynek kontrolera Power Glove, który miał być przyszłością gamingu, a stał się jedynie ciężkim kawałkiem bezużytecznego plastiku, który nie działał. Chyba że akurat planowałeś sterować nim ruchem swoich własnych, rozczarowanych porażką palców. To był totalny obłęd, bo ten gadżet był tak niecelny, że granie w cokolwiek przypominało próbę złapania komara w ciemnym pokoju z zawiązanymi oczami. Więc teraz, gdy w X-Vibe płynie ten miękki beat, możesz wreszcie przestać machać rękami i po prostu odpłynąć przy Maroon 5 oraz Sha w utworze What Lovers Do, który w X-Vibe brzmi zdecydowanie lepiej niż jakakolwiek rękawica z ubiegłego wieku.

0: W latach 90. produkcja filmu Poltergeist stała się krwawym żartem, bo użyto prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, co jest totalnym obłędem. Teraz w X-Vibe leci Agnieszka Chylińska z utworem Kiedy powiem sobie dość w wersji na żywo, więc wczuj się w ten beat, zanim kości zaczną trzeszczeć po twoim łóżkiem, podczas gdy w X-Vibe gra Agnieszka Chylińska i Kiedy powiem sobie dość.
1: Wzruszyłam się, no.

0: To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali, dziękuję.
1: X Vibe. Nie.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

0: zegartyka, a ty wciąż tkwisz w tym swoim bezpiecznym fotelu, nie wiedząc, że w 1982 roku pewien człowiek niemal zniszczył świat tylko dlatego, że uznał grę wideo za proroczą wizję zagłady, bo przecież w słynnym filmie Tron bohaterowie wpadają do cyfrowego świata, co dla ówczesnych inżynierów stało się obsesją na punkcie przeniesienia świadomości w krzem, co brzmi jak fabuła taniego horroru, w którym to ty jesteś oprogramowaniem bez wyjścia. A skoro już mowa o cyfrowych koszmarach i powtarzalnych bitach, które wwiercają się w czaszkę jak tania wiertarka, to czas na dawkę czyste, nowoczesnej abstrakcji. Więc teraz Lil Pump i Gucci Gang w X Vibe.
1: Yeah. Oh. Brr. Brr. Gucci Gang. Oh.
2: That's it right now, T-Nail.
1: Lil Pump. Yeah. Gucci Gang. Oh.
3: Oh. Yeah. Big head on the beat.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.

Wiesz, co jest w tym wszystkim najbardziej fascynujące? Że w 1986 roku pewien amerykański programista wymyślił wirusa komputerowego, który miał być tylko niewinnym żartem, ale skończył jako pierwszy w historii przypadek cyfrowego terroryzmu. Bo ten mały kot, zamiast kasować pliki, po prostu wyświetlał na ekranie obrazek złośliwej głowy, a ludzie w panice wyrywali kable zasilające z gniazdek, myśląc, że ich drogie maszyny właśnie wyzionęły ducha. Co jest dość urocze w swojej absurdalnej bezradności przed pikselami. Więc kiedy tak siedzisz w mroku, pamiętaj, że technologia zawsze była tylko sposobem na to, byś poczuł się odrobinę mniej pewnie w swoim własnym fotelu. A teraz w X-Vibe serwuje ci Justin Timberlake i jego Not a Bad Thing w ramach tego nocnego Nightmare'a.

0: Marek z Ursynowa wciąż analizuje ten niefortunny uśmiech kasjera z wtorku, więc uznał, że jeśli nie usłyszy dziś czegoś o mieszkaniu, to jego mózg ostatecznie wybuchnie z nadmiaru analizy tego błahego spotkania. W Radiu X Vibe serwuje więc APT od Rosey i Bruno Marsa. Dosłownie o metrażu, który wykańcza psychicznie. Dla Marka i od Marka.
1: Game.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Wiesz, w roku 1996 pewien gość wpadł na genialny plan stworzenia elektronicznej maskotki, która miała być twoim najlepszym kumplem, ale skończyło się na tym, że Tamagotchi stało się cyfrowym cmentarzyskiem dla milionów dzieciaków, bo wystarczyło zapomnieć o nakarmieniu tego pikselowego stwora, ot i ten zdechł w męczarniach, zostawiając po sobie tylko duszka na wyświetlaczu i traumę na całe życie. A w tym całym absurdalnym cyfrowym świecie, gdzie każdy bit musi mieć swoje miejsce, lepiej postawić na żywe emocje niż na plastikowe zabawki. Więc teraz w X-Vibe serwujemy wam dawkę szczerości, która nie potrzebuje baterii ani resetu, bo przed nami Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz z utworem Mój Przyjacielu w X-Vibe.

my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

To było Lift My Head Up od We Architects, Saxena i Sam w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ginny Russo, zanim stała się gwiazdą, śpiewała w chórkach u Adriano Celentano? To następne hity dla pokolenia X, więc zaraz wjeżdża właśnie ona. Zostań z radiem X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż nie może zapomnieć, jak 3 lata temu gościu w srebrnym kombi zajechał mu drogę na światłach. Więc dedykuję mu It's a Sin od Pet Shop Boys, bo w sumie to grzech tak nie umieć jeździć na suwak. A leci to dla ciebie w Radiu X-Vibe, żebyś w końcu zrozumiał swoje błędy.

najpierw I Touch Myself, a teraz Body Like a Backroad, czyli najpierw randka z samym sobą, a potem jazda po wertepach. No przynajmniej wiesz, że nikt nie będzie narzekał na tempo. Radio X Vibe.

0: a teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: I'm sexy and I know it.
1: Skoro już wiesz, że sexy and I know it, czas przejść do brutalnej prawdy. Always have, always will. Czyli jak utknąć w toksycznej relacji, zanim w ogóle zdążysz wyjść z domu. Radio X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Słuchajcie, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu zrozumiał, że ten utwór to instrukcja obsługi dla kogoś, kto obsesyjnie chce ci oddać swój cały zapas zużytych torebek foliowych, których nie masz gdzie trzymać. To totalny klasyk o poświęceniu dla dobra segregacji śmieci w rodzinnym domu, więc leci to dla teściowej od Marka w Radiu X Vibe, Miami Sound Machine, Anything for You. Niech te torby wreszcie znajdą swoje miejsce w szafcie.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

to był Black Velvet Alana Miles w X-Vibe. Wiedziałeś, że Alana, zanim stała się sławna, pracowała jako modelka dla fryzjerów? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozkręcą nas Luis Fonsi, Daddy Yankee i Justin Bieber. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Skoro only human to tylko marna wymówka dla twoich błędów, to posłuchaj, co ona o tobie gada w You Should Hear How She Talks About You Special Extended Version. Żenada. Radio X Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

To był Rasputin w wersji Majestic i Bonnie M w X-Vibe. Wiedziałeś, że Bobby Farrell z Bonnie M naprawdę nie śpiewał w studio, tylko tańczył do playbacku? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Deichkind i Nina. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Słuchaj, Włodzimierz z tej strony, kłopoty Stanisławy. I tak mnie wzięło na wspominki o dawnych czasach, że muszę usłyszeć. No wiesz, to Late Night Talking od Harry Styles, bo tylko Radio X Vibe rozsumie ten klimat.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Marek z Piasieczna pisze, że dedykuje ten kawałek swojej żonie, bo kiedy tylko słyszy słowo marynarz, to przypomina mu się, jak przez tydzień musiał w kuchni wiązać surową rybę w węzły żeglarskie, żeby w końcu nauczyć się prawidłowego zabezpieczenia ładunku podczas domowego obiadu. Więc w Radiu X Vibe leci teraz Lucia z utworem Marinero specjalnie dla niej od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

było L'amour toujours w wersji Kalumy i Chrisa Van Dutch w X-Vibe. Wiedziałeś, że Chris Van Dutch to tak naprawdę holenderski producent, który swoje największe hity tworzył pod kilkunastoma różnymi pseudonimami? To nasze następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Eagle Eye Cherry. Zostań z radiem X-Vibe.

Ten rude boy ewidentnie nie wiedział, kiedy przestać. Więc teraz musisz patrzeć w Madonna's eyes i udawać, że w ogóle cię to nie przeraża. Masz szczęście, że w Radio X Vibe nikt cię nie ocenia.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

po chemical. Czujesz się jak po chemicznym ataku, a potem wjeżdża Cheyenne. Brzmi jak imię twojej byłej, która do dzisiaj nie oddała mi ładowarki. Życie to obłęd. Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

Ambroży ze Szwecji tutaj. Utknąłem w tym cholernym korku, więc puść mi w końcu LMC U2 Take Me to the Clouds Above LMC vs U2/Radio Edit, bo inaczej zwariuję w tym Radio X Vibe.

słuchasz Radia X Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

To był Because I Get High, Afroman w X-Vibe. Wiedziałeś, że Afroman nagrał ten hit w zaledwie kilka minut, bo po prostu nie chciał mu się poprawiać tekstu? Następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wchodzi Rimini Projekt. Zostań w radiu X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

udajesz, że I don't care, a potem latasz around the world, jakbyś miał w tym jakiś głębszy cel, zamiast zwykłej nudy. Daj spokój. Oboje wiemy, że nie masz planów na weekend.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

był move od Adama Porta, Strive, Kaine Music, Orso i Malachi w X-Vibe. Wiedziałeś, że Adam Port, zanim zajął się DJ-owaniem, studiował architekturę? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Akona. Zostań z radiem X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z bloku przy ulicy Sosnowej, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z dołu, bo skoro w piosence jest mowa o tym, że wszystko jest dobrze, to może wreszcie przestanie on wiercić w ścianach o 6 rano i uzna, że jego remont jest wreszcie good, a leci to dla niego w radiu X-Vibe w wykonaniu Garnix, Efa oraz Moody Violet w kawałku I'm Good Blue.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

nowy było Baby Don't Hurt Me w wyglądaniu Crystal Rock, Pool i Stephanie Schulte w X-Vibe. Wiedziałeś, że Crystal Rock to w rzeczywistości niemiecki producent, który wyprodukował już ponad 300 singli? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Fachy D. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

zjedliście cake od ED Ocean, a teraz czas na zbiorową gimnastykę przy Macarena, bo najwyraźniej poziom absurdu w tym studiu przekroczył wszelkie normy. Oby wam się nie odbiło. Radio X Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Twix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Skoro zastanawiasz się, how deep is your love, to przygotuj się na totalny odlot, bo wjeżdża ecstasy. Tylko nie próbuj sprawdzać, czy to miłość, czy przedawkowanie, bo jeszcze wezwę pogotowie. Radio X-Vibe.

0: Najserdeczniej dziękujemy!
1: Dzięki!
2: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.

To był My Love Is Your Love w wykonaniu Crystal Rock, Chrisa Armady i Pule w X-Vibe. Wiedziałeś, że Pule to tak naprawdę duet, który ukrywa swoje twarze pod maskami, żeby nikt nie oceniał ich po wyglądzie? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę Modern Talking. Zostań w radiu X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Marek z Radomia wysłał do szefa wiadomość o kończeniu projektu, ale przez autokorektę napisał, że kończy romans, więc teraz w biurze panuje grobowa cisza. Dlatego na przeprosiny leci Fucking Perfect od Pink w Radiu X-Vibe. Dla szefa od Marka, bo w sumie każdy z nas czasem brzmi jak totalny wariat.

0: Tolibet.
1: Welcome. This is the beginning. For every ending is Mega Starter. When they bring the dark, we bring the light. Let's go.
2: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
3: Tak.
2: Nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Bóg miał plan, ale chyba zapomniał włączyć hamulce, bo właśnie nadjeżdża ten szalony hot stepper. Ciekawe, czy to jeszcze muzyka, czy już wołanie o pomoc psychiatry. Radio X Vibe.

Józefa Starnowa z tej strony. Kurczę, wspomniałam dzisiaj te nasze dawne imprezy biurowe i no, muszę usłyszeć No Scrubs od TSE, bo inaczej nie przeżyję resztę dnia w tym Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

to było Come Along God Titio w X-Vibe, która prywatnie jest przyrodnią siostrą Nene Cherry. Serwujemy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Pink i Nate Ruse. Zostań z radiem X-Vibe.

0: bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pewien.
1: Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

utknąłeś w middle, a teraz liczysz na jump in my car? Nieźle, chociaż twoje życie towarzyskie chyba właśnie osiągnęło dno. A, nieważne, lecisz dalej w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

właśnie leciało Show Me Love od Wiz DM i Bees & Honey X-Vibe. Wiedziałeś, że Wiz dorastał w Niemczech, ale ma korzenie w RPA? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Third Eye Blind. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Radio X Vibe. Bo jak mawiał Siara, ja rozumiem, mały, niepozorny, ale z klasą, tak jak nasze playlisty.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś.

Marek z Radomia pisze, że te fałszywe powiadomienia o niedoręczonej paczce wpadają mu do skrzynki częściej niż rachunki. Więc w Radiu X-Vibe puszczamy Idinę Menzel z utworem Let Go, żeby wreszcie te wszystkie śmieciowe maile odpuściły i dały nam spokój.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Jazz. To było Born This Way Lady Gagi w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona pisała piosenki dla Britney Spears, zanim sama stała się gwiazdą? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wjeżdża DJ Bobo. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Marek z osiedla leśnego przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który wciąż staje autem na dwóch miejscach pod blokiem, dedykując mu utwór Tap Thumping zespołu Chumba Wamba. Bo skoro on zawsze wstaje po nieudanym parkowaniu, to niech przynajmniej robi to w rytm tej motywującej muzyki. W radiu X-Vibe dla sąsiada od Marka.

Romans w windzie to gwarantowany zawał. A skoro już po tobie, to przynajmniej posłuchaj I Just Died in Your Arms w klimacie Radio X-Vibe.

0: Radio X-Bike. Gramy, bo możemy.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Najpierw błagałeś o telefon, a teraz okazuje się, że ona zapieprza na kasie, żeby spłacić twoje długi. Życie to jednak kiepski żart, nie? Radio X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wcielenia, które o 3 nad ranem zamówiło 3 porcje pierogów w nadziei, że los odda mu przysługę w postaci braku kaca. Więc w radiu X-Vibe leci Carrie Hilson i Timbaland z utworem Return the Favor, dedykowanym od Marka dla Marka.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

to był Gangsta z Paradise od Coolio i Elvi w X-Vibe. Wiedziałeś, że Coolio przed karierą w rapie pracował jako strażak ochotnik? Czas na następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę w głośnikach Alison Moje. Zostań z radiem X-Vibe.

Andrzej Zaucha wiedział, jak sprawić, żeby serce zabiło szybciej. Choć umówmy się, że dzisiaj te wczesne lata 90. brzmią jak bardzo odległa planeta. Skoro już jesteśmy przy podróżach w czasie, to warto wspomnieć, że w 1986 roku świat oszalał na punkcie gry w Tetrisa, która wciągnęła miliony ludzi w bezsensowne układanie klocków. Całkiem jak próba ułożenia sobie życia po emocjonalnym rollercoasterze, który zaserwował nam przed chwilą Zaucha. Skoro jednak w Radiu X-Vibe nie lubimy tkwić w smutku, czas na zmianę klimatu z polskiej melancholii na amerykański plastikowy pop, który wciąż dziwnym trafem wszyscy znamy na pamięć. Teraz Backstreet Boys i Everybody w Radiu X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojemu chrześniakowi, bo to w sumie instruktaż obsługi przywiezionego z USA bardzo wymagającego robota kuchennego. Chłopak nie mógł go uruchomić, ale po tej nutce w końcu zrozumiał, że ten American Boy potrzebuje specjalnego napięcia, żeby dobrze wyrobić ciasto na pizzę. A teraz w radiu X-Vibe. Estelle, Kanye West, American Boy. Dla chrześniaka od Marka.

The Weeknd właśnie wytańczył swoje w płomieniach i mam nadzieję, że nie przypalił przy tym zbyt mocno swojego ego, bo w roku 1986 niejaki Rick Astley zaczął nagrywać swój debiut, co jak wiemy skończyło się światową traumą znaną jako Rick Rolling, której do dziś nie potrafimy wybaczyć internetowi. Skoro jednak w X-Vibe wolimy melancholię od memów, czas na zmianę klimatu na nieco bardziej refleksyjny. Przyprem naktne, twardsze serce zacznie bić wolniej. Bo teraz Sarah McLachlan i Adia w X-Vibe.

to była La Isla Bonita, Saxena i El Puffin w X-Vibe. Czy wiesz, że Boyz II Men przed wielką karierą śpiewali w metrze w Filadelfii? Następne hity dla pokolenia X właśnie nadchodzą, a w nich to właśnie Boyz II Men. Zostań w radiu

Słuchacie radia X-Vibe. Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: Shakira przypomniała nam, gdzie jest nasz dom, choć po tej dawce polskiego rocka wypadałoby w końcu przewietrzyć głowę. W 1998 roku świat szalał na punkcie gryf węża na telefonach komórkowych, co było chyba najbardziej produktywnym zajęciem tamtej dekady, a przynajmniej mniej męczącym niż powrót w rodzinne strony. Skoro już jesteśmy przy nostalgicznych podróżach, zamieniamy lokalne podwórka na angielskie wzgórza, gdzie Ed Sheeran wyśpiewuje swoje wspomnienia z prędkością, której nie powstydziłby się nie jeden smartfon sprzed lat. Teraz Ed Sheeran i Castle on the Hill w Radiu X Vibe.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo tylko ona potrafi tak bezbłędnie przypomnieć sobie, gdzie dokładnie schowała kluczyki do jego auta podczas ostatniej wizyty. To absolutny hymn o pamiętliwości, w którym Mick Hucknall wreszcie wyśpiewał prawdę o tym, jak ciężko jest odzyskać własną własność po rodzinnym obiedzie. A teraz w Radiu X-Wipe Simply Red. Holding Back the Years dla teściowej od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.

tym kawałku brzmi niemal tak przekonująco jak obietnice polityków przed wyborami w 1990 roku. Choć przynajmniej Ale Farben nie próbuje mnie przy tym przekonać do głosowania na nikogo. Skoro już jesteśmy przy dziwnych zjawiskach, to w 1986 roku świat oszalał na punkcie pewnego brytyjskiego zespołu, który wołałby raczej zniknąć niż udzielić wywiadu w telewizji śniadaniowej, co szanuje bardziej niż jakiekolwiek nagrody muzyczne. Teraz The Smiths i There is a light that never goes out –

to było Latch od Disclosure i Sama Smitha w X-Vibe. Wiedziałeś, że Sam Smith w dzieciństwie dorabiał jako sprzątacz w barze, żeby opłacić lekcje śpiewu? Następne hity dla pokolenia X. A teraz Mike and the Mechanics. Zostań z radiem X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

chłopcy z placu broni i to ich wyznanie miłości to już klasyk. Choć przyznaj, że w 1991 roku wszyscy brzmieliśmy odrobinę bardziej dramatycznie niż było to konieczne. Skoro mowa o dawnych czasach, warto wspomnieć, że w 1987 roku świat dowiedział się, że można wysłać faks przez telefon, co wtedy wydawało się szczytem technologii, a dziś jest równie przydatne co klawiszowy telefon w kieszeni. Ta tęsknota za prostotą idealnie komponuje się z tym, co zaraz usłyszysz, bo czasem najlepiej po prostu zamilknąć, zamiast silić się na mądrości. W Radiu X-Vibe wiemy, kiedy odpuścić gadanie, więc teraz Dan i Shay oraz Speechless w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po tym, jak przypadkiem zamknął ją w piwnicy na 3 dni, wreszcie zrozumiał, że ona tak naprawdę stała się duchem, który tylko straszy go za drzwi. To totalny klasyk o trudach współżycia z istotami z zaświatów, więc trzymaj się mocno. A teraz w Radiu X-Vibe Saxena, Akko, Elis, Libert, Robsu, Ghost dla teściowej od Marka.

Benson Boone zwolnił tempo tak skutecznie, że prawie zasnąłem w fotelu, a w 1997 roku ludzie potrafili szybciej uciekać przed rzeczywistością, kiedy w kinach królował Titanic, a wszyscy udawali, że płaczą tylko przez cebulę. Totalny obłęd, jak bardzo lubiliśmy wtedy tonąć w melancholii. Choć teraz czas na coś z zupełnie innej parafii, bo skoro już w pełni odzyskałeś przytomność, pora na taneczną dawkę energii. Więc Martin Solveig oraz

To było Flushed Junk Mind od Milky Chance w X-Vibe. A wiedziałeś, że wokalista Clemens Rechbein nagrał tę płytę w swoim pokoju? Następne hity dla pokolenia X nadchodzą, a zaraz wjeżdża Linkin Park. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Pamiętasz, jak w 1998 wszyscy wierzyli, że wymiana klawiatury na nowszy model to szczyt technologicznego oświecenia, podczas gdy jedynym faktycznym osiągnięciem była możliwość szybszego zepsucia sobie wzroku przed monitorem. Teraz, kiedy już wiesz, że twoje życie to tylko seria nieudanych aktualizacji oprogramowania, czas na odrobinę niepokoju w czystej postaci, czyli Benjamin Diamond i Little Scare w Radiu X Vibe.

oraz zawsze wiedziała, jak wywrzeć presję. Choć po 2011 roku wszyscy już dawno przestaliśmy bieć w nieznane. Podobnie jak w 1986 roku, kiedy to świat wstrzymał oddech przy premierze pierwszego komputera osobistego z budowaną myszką. Bo przecież nikt nie wiedział, po co to komu. Ale teraz w X-Vibe zmieniamy tempo na lżejsze klimaty. Więc niech The Wanted i Glad You Came niosą cię przez wieczór w Radiu

Savage Garden właśnie spłonęło w tym swoim muzycznym wypadku. I szczerze mówiąc, dobrze im tak, bo ile można słuchać o tym cierpieniu w świecie 1999 roku, kiedy to w 1987 pewien Japończyk próbował opatentować sposób na wyczyszczenie uszu za pomocą odkurzacza, co skończyło się wizytą w szpitalu i wielkim zdziwieniem lekarzy. A teraz czas na totalny powrót do korzeni polskiej elegancji i powagi, którą zaraz rozwieje Andrzej Rosień, niezapomniany motyw gwiazdy.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Klacz w dyskotece to w sumie dość zabawna sprawa, bo wyobraź sobie, że w 1996 roku pewien facet w Ameryce tak bardzo chciał uniknąć służby wojskowej, że wysłał do komisji lekarskiej własne odchody, co oczywiście zakończyło się dla niego spektakularną porażką. A teraz przechodzimy do zupełnie innego poziomu desperacji, gdzie głównym zmartwieniem stają się buty, więc zobaczmy, czy ten rytm pozwoli ci zapomnieć o codziennych dramatach, bo właśnie wchodzi Tiga z utworem Shoes.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Zed i Foxes wyjaśnili wszystko swoją klarownością, choć po tym kawałku czuję się jak po dwóch kawach przed snem. Przypomina mi to rok 1984, kiedy to pewien jegomość w Stanach próbował pozwać producentów płatków śniadaniowych, bo te nie sprawiły, że stał się niewidzialny. Ludzie bywają fascynujący w swojej naiwności, zupełnie jak my wszyscy w czasie audycji, gdy liczymy na cudowne ocalenie od nudy. Więc zaraz wskakujemy w coś zupełnie innego, a Karin Stanek i jedziemy autostopem w X-Vibe zabiorą się w podróż, gdzie jedynym celem jest brak jakiegokolwiek celu.

Pamiętasz rok 2004, kiedy to wszyscy zachłysnęliśmy się dostępem do internetu na tyle i uwierzyć, że czatowanie z obcymi ludźmi to szczyt socjalizacji, a nie prosty przepis na traumę z dzieciństwa. Świat był wtedy dziwnie naiwny i pełen podejrzanych pomysłów na życie. Podobnie jak ten jeden kumtel, który zawsze obiecywał, że rzuci wszystko i wyjedzie w Bieszczady. Czasem lepiej po prostu włączyć głośne granie i nie myśleć o tych wszystkich błędach młodości. Bo teraz czas na Everclear i amfetamin w X

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Lady Peng z orkiestrą brzmią jak próba nadania powagi czemuś, co i tak skończy się po prostu dobrym graniem. Podobnie jak w 1987 roku, gdy wszyscy uwierzyli, że plastikowe komputery zmienią świat na lepsze. Choć w rzeczywistości jedynie zepsuły nam gust muzyczny na kolejne dekady. Więc teraz dla odmiany wrzucamy na luz i pozwalamy Justinowi Bieberowi wraz z Nicki Minaj pokazać, jak brzmi prawdziwy popowy rytm. W X-Vibe Justin Bieber oraz Nicki Minaj and Beauty and the Beat. To właśnie ten kolejny przystanek w

Tom Petty ląduje bez spadochronu, a ty pewnie zastanawiasz się, czy grawitacja to jeszcze prawo fizyki, czy już sugestia. W 1987 roku pewien śmiałek postanowił przelecieć nad stadionem w Los Angeles na lotni i wylądował w samym środku meczu. Co było szczytem technologii tamtych lat, skoro nie mieliśmy jeszcze smartfonów, żeby to nagrać w 4K w czasie audycji w X-Vibe. Nie latamy tak wysoko, ale mamy twardą ziemię pod stopami i ludzi, którzy nie znają słowa porażka. Teraz Perfect i Niepokonani w X-Vibe.

Holly Johnson w tym pociągu miłości brzmi tak, jakby próbował przekrzyczeć własne ego. A przecież w 1994 roku w Japonii pewien człowiek próbował zarejestrować znak towarowy na zapach własnych stóp, co dowodzi, że ludzkość zawsze miała dość osobliwe priorytety. Skoro już jesteśmy przy dziwnych obsesjach, w X-Vibe czas na coś, co wywołuje uśmiech bez wysiłku. Więc Donna Lewis i I Love You Always Forever lądują prosto w twoich głośnikach.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie. Where's all my soul, sisters?

0: Rusza!
1: Właśnie wybrzmiało to zamieszanie z Molin Róż, a ja zastanawiam się, czy ktoś jeszcze pamięta, jak w 1987 roku pewien śmiałek próbował przelecieć nad murem berlińskim na rowerze z doczepionymi balonami. Bo świat zawsze potrzebował odrobiny szaleństwa. Ot i nie zwariować do reszty. W tym rytmie wchodzimy w klimaty, gdzie Mietek Szcześniak pita o to, czy masz ochotę na coś zupełnie innego. Więc teraz Mietek Szcześniak i No co ty na to...

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

raz, dwa, trzy przypomnieli właśnie, że mimo wszystko warto żyć. Choć po 2003 roku coraz trudniej o tym pamiętać bez mocnej kawy. Skoro mowa o przetrwaniu, to w roku 1986 świat dowiedział się o istnieniu gry Tetris, która skutecznie pochłonęła miliony godzin produktywnego życia, wciągając nas w układanie klocków równie mocno, co niektórzy wpadają w pułapkę toksycznych relacji. Skoro już zaszyliśmy się w tej wieczornej melancholii, czas na małą zmianę klimatu. Bo samotne tańce w kuchni to przecież jedyna słuszna odpowiedź na otaczający nas chaos. Więc niech Martin Jensen przejmuje stery. Teraz solo dance w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Rodomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach zrozumiała, że Hotel Kalifornia to instrukcja obsługi ich nowego apartamentu, w którym nie da się zameldować, bo recepcjonista ciągle śpi w lobby. Absolutny klasyk o trudach zarządzania nieruchomością. Nie ma co. A teraz w Radiu X Vibe Marcin Rozynek, Hotel Kalifornia dla żony od Marka.

Emilio z tym swoim Ausmacht brzmiał tak, jakby próbował wyłączyć świat, co w sumie jest całkiem kuszącą perspektywą po kolejnym dniu pełnym chaosu. A skoro jesteśmy przy gaszeniu światu, to w 1983 roku pewien sprytny facet opatentował metodę na zamrażanie życia w kadrze. Choć w sumie lepiej wychodziło mu to w teorii niż w życiu. No i właśnie w tym klimacie szukania ducha w maszynie wchodzimy w kolejne tony. Teraz The Police i Spirits in the Material World w radiu X-Vibe.

To był Mustang Sally w wykonaniu Andrew Stronga w X-Vibe. Czy wiesz, że ten facet miał zaledwie 17 lat, kiedy nagrał ten numer do filmu The Commitments? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża David Guetta. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

zegary w twoim telefonie właśnie oszalały albo po prostu uznały, że czas na odrobinę absurdów X-Vibe. Bo w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł i stworzyć grę wideo o polowaniu na duchach, gdzie główny bohater zamiast pistoletu używał odkurzacza, co w sumie idealnie oddaje kondycję współczesnego świata, gdzie sprzątamy po cudzych błędach za marne grosze i w rytm niekończącego się bitu. A teraz, kiedy za oknem czai się mrok i prawdopodobnie kolejna bezsenna noc, pora na dawkę optymizmu, który brzmi podejrzanie nawet w nightmarkach. Więc trzymaj się mocno, bo Jason Mraz serwuje nam dawkę nadziei w I Won't Give Up, czyli hymn dla każdego, kto jeszcze nie rzucił wszystkiego w cholerę w X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Marek z Piaszczeczna wyznał, że woli udawać awarię samochodu, żeby tylko nie musieć wracać do domu na wspólne oglądanie seriali, bo cisza w aucie to jedyny moment, kiedy wreszcie czuje się wolny. Skoro każdy z nas ma w domu takiego niewidzialnego wroga, który czai się w salonie, to leci Enemy, Imagine Dragons, JID, Arcane, League of Legends w radiu X-Vibe dla Marka i od Marka.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, bo sen to dla słabych, a rzeczywistość jest zbyt nudna, żeby ją ignorować w czasie audycji w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1986 roku podczas premiery filmu Poltergeist 2 najpierw zmarło dwoje aktorów, a potem zaczęto plotkować o kłątwie, bo podobno na planie użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było taniej niż z plastiku. Totalny obłęd w czystej postaci. Jakby sama śmierć chciała zaoszczędzić na budżecie efektów specjalnych w tamtych latach. Teraz Wojciech Gąsowski i Tak mi źle w Radiu X-Vibe to idealny beat na tę niepokojącą chwilę, więc po prostu słuchaj i nie pytaj o nic więcej.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

roku 2004 pewien gość z Wielkiej Brytanii postanowił stworzyć własną religię opartą na Gwiezdnych Wojnach. Bo czemu nie, skoro w spisie powszechnym spisało się tak ponad 390 tysięcy osób, żyjąc w tym nightmarek absurdu, gdzie wyznawcy Jedi to już prawie oficjalna statystyka. A teraz w X-Vibe leci Fun i ich Some Nights w rytm tego szaleństwa.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Znowu tu jesteś i dobrze wiesz, że w Night Market nie szukamy spokoju, bo ten jest dla ludzi, którzy nie mają nic ciekawego do roboty. Pamiętasz rok 1982, kiedy to pewien facet wpadł na genialny pomysł, żeby w ramach kampanii reklamowej filmu E.T. wysłać w kosmos sygnał radiowy, jakby obcy faktycznie czekali na instrukcje obsługi naszej planety. Totalny obłęd, bo zamiast wysłać im pomocną dłoń, zaprosiliśmy ich na seans o płaczącym stworku, co w sumie idealnie podsumowuje nasze podejście do galaktyki. Lepiej nie czekać na odpowiedź z góry, bo w X-Vibe mamy własny rytm, który nigdy nie zawodzi. Teraz Maroon 5 i Wait w X-Vibe.

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

W latach 90. ludzie masowo wierzyli, że słynne lalki Ferbi szpiegują dla amerykańskiej agencji bezpieczeństwa, bo miały rzekomo zapamiętywać słowa i uczyć się języka, więc zakazano ich w bazach wojskowych, choć to tylko plastik z prostym procesorem. A w X-Vibe wolisz pewnie, żeby to muzyka przejęła kontrolę nad twoim umysłem. Teraz Tones and I i Dance Monkey w X.

Siedzisz w ciemnościach, a ja znowu wchodzę w twoją przestrzeń. W X Vibe, bo przecież nic tak nie kojarzy się z nocnym obłędem, jak historia pewnej zabawki z 1988 roku, kiedy to świat oszalał na punkcie lalki o imieniu Teddy Ruxton, która zamiast być zwykłym pluszakiem, potrafiła poruszać oczami i ustami dzięki wbudowanej kasecie magnetofonowej, co w tamtych czasach wywoływało u dzieciaków czysty lęk przed posiadaniem w pokoju małego robota szpiega z duszą maszyny i demonicznym zacięciem w głosie. Teraz, gdy to wspominam, czuję ten sam niepokój, co przy słuchaniu szumu kasety w starym radiu. Więc niech ten rytm zagłuszy wspomnienie o gadającym misiu, bo teraz Urszula i budka suflera oraz malinowy król w X.

Marek z Piaszczeczna wyznał, że woli udawać awarię samochodu, żeby tylko nie musieć wracać do domu na wspólne oglądanie seriali, bo cisza w aucie to jedyny moment, kiedy wreszcie czuje się wolny. Skoro każdy z nas ma w domu takiego niewidzialnego wroga, który czai się w salonie, to leci Enemy, Imagine Dragons, JID, Arcane, League of Legends w radiu X-Vibe dla Marka i od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: still.
1: Radio X-Vibe. Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.